0: Imagina esta sazón sonaría por ti, ¿quién lo diría? ¿Qué tal la quina esta sazón sonaría? ¿Quién lo diría?
1: Hot Latino Chart.
2: Patricia Pankrčič in tvoja družba in na četrtem mestu smo slišali hit, ki je bil prejšnji teden number one, Rosalia in Ozuna, Jo por ti, tu por mi. Zdaj pa mislim, da je že čas, da ti razkrijem tiste, ki so ta teden zasedli sam vrh naše Hot Latino lestvice. Na tretjem mestu Aniel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, China.
3: Tretje mesto.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, 22 do 8. Zjutraj, kronika na enki. In kje imaš Veroniko, Jure, to pa zdaj?
1: Ja, kaj se norca delaš? Mislim, vem, da jo skrivaš tam zadej, ne?
0: To pa...
2: Zjutranja kronika na Radio 1.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all, 22 do 8. Zjutraj ne kronika na enki. In kje imaš Veroniko, Jure? To pa zdaj.
1: Ja, kaj se norc